0: Well, if you talk to the average teenager of today and you ask them what it is about music that they like, and the first thing they'll say is the beat, the beat, the beat.
1: Break Wave.
2: Pozdravljeni, kolega tajnik.
3: Lep pozdrav, direktor.
2: Kako smo kaj?
3: V redu.
2: Dobro, deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
3: Ja, razumem, okay, direktor.
2: Dobro, tovariš, takole gre. Sol.
3: Gor.
2: Cukr.
3: Gor.
2: Skret papir.
3: Gor.
2: Cigarete.
3: Gor.
2: Bencin.
3: Gor.
2: Kruh.
3: Gor.
2: Zelenjava.
3: Gor.
2: Zdravstvene usluge.
3: Gor.
2: Kava.
3: Gor.
2: Javni prevoz.
3: Gor.
2: Smučarske karte.
3: Gor.
2: Čevli.
3: Gor.
2: Kozmetika.
3: Gor.
2: Knjige.
3: Gor.
2: Atej. Gor.
3: Gor, gor.
2: Oreščki.
3: Gor.
2: Marže.
3: Gor.
2: Tud.
3: Seveda.
2: Znamke.
3: Gor.
2: Šolnine.
3: Gor.
2: Mesni izdelki.
3: Gor.
2: Ah. Skuta.
3: Gor.
2: Antibiotiki.
3: Gor, ja, seveda.
2: Pašteta.
3: Gor.
2: Parkirnine.
3: Gor.
2: Les.
3: Gor.
2: Božična dreveska.
3: Gor.
2: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
3: Seveda.